Ndimene tikuchitira ndime mene ndito ya Dzuka Africa pompano pa Radio Mosambiki tete. Zingora chivindi doji menotus kupita kwambinde makuma awiri kudzadziwiri ndiyo nthawi mola limene ndito lachisanu mawa uno. Dzuka ne dzuka ne dzuka ne dzuka ne kunja kwa jaa.